Niego, niego, wu. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, wu. Niego, niego, wari, niego, niego, niego, wu. Niego, niego, wari, wari, wari, wari, wu. Niego, niego, wari, niego, niego, niego, wu. Niego, niego.